ngani kwimba kwela ifambambe nekwabasi kwantonyo Marcus yimodi amitundu mitundu hoitora chini 45 minutos na yeto kwekona kwantu jenda la shala

Adintilamo cha Zimbabwe. Olifa mutukuzi. 11:24. Kwenye tu ujile kuishinga. Kalji.